0: ngombe manjeni zafika zezwa lempoma yala ndintombe manjeni
1: urimitse sikete safari motiwe aswe.